0: sawuyenza ke ngoku i1 ilome ngolhlobo sizowuthandaza savula inqubo ngomthandazo masondelani kodwa kuzothandazwa ngamandla uJehova asebenze masikhulekeni masikhulekeni sivula inqubo ngomthandazo
1: Father,